Ledwie trwać jak martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo nic. Nie będę żyć na pół. Zmieniam ten kiepski film na piach spod kół. Żadna korzyść zyskać świat, a duże stracić, więc

0: серце. Ми разом.
1: Ну, так само разом далі працюємо наш ефір. Особливе місце питання Білорусі, де ситуація на усходній межі Європейського Союзу. У Білостоку розпочався 6-й фестиваль дипломата ім'я професора Стефана Меллера, і такі теми там гучать. Агульна гутериця безпеці у часи неспокою, сказав один з організаторів форуму, подляський воєвода Яцек Бжазовський.
2: Дипломація – то розмова, безпечність – то вєдза, мудра і відповідальна політика – то зрозуміння світу. Właśnie dziś, w tym bardzo skomplikowanym świecie, potrzeba mądrych rozmów, dużego namysłu nad tym, jak ten świat wygląda, ale jakim go chcielibyśmy widzieć w przyszłości. Dlatego cieszę się, że możemy dzisiaj po raz 10 inaugurować ten festiwal, tak ważny dla chyba wszystkich mieszkańców, nie tylko naszego miasta, regionu, całej wspólnoty akademickiej, ale nie tylko moja alma mater, ale przede wszystkim mój Wydział Stosunków Międzynarodowych. Wydaje mi się, że nie ma lepszego miejsca niż Wydział Stosunków Międzynarodowych, żeby prowadzić debatę na temat współczesnej polityki międzynarodowej, na temat zagrożeń współczesnego świata, ale tego, w jakich kierunkach powinniśmy podążać, żeby ten świat naprawiać. Więc bardzo się cieszę, jestem bardzo wzruszony i cieszę się, że dzisiaj to wielkie wydarzenie inaugurujemy, a przecież czeka nas 5 intensywnych dni z wydarzeniami, spotkaniami. Przypominam, wszystkie poza inauguracją i wręczeniem nagrody są otwarte, bezpłatne, więc zapraszam wszystkich mieszkańców.
3: Pan wojewoda, ці буде підчас дипломатичної конференції, дипломатичного фестивалю, так наше займатися питання Білорусі, України, про яку вже йдуть розмови про будуче сябровство у Європейському зв'язі.
2: Zawsze tematy wschodnie są miejscem dyskusji i debaty na Uniwersytecie w Białymstoku. Mówił już o tym wiele lat temu jako pracownik Instytutu Historii profesor Stefan Meller, który jest patronem tego wydarzenia. Nie ma bezpiecznej Europy w myśl doktryny Giedroycia bez Ukrainy, Litwy i Białorusi. O tym jest konferencja giedroyciowska organizowana przez Wydział Stosunków Międzynarodowych, ale o tym też będziemy mówić w tym roku podczas tego festiwalu.
4: Mamy fragment archiwalnej wypowiedzi profesora Stefana Mellera, nagranej na Uniwersytecie w Białymstoku w 1998 roku.
5: Kształt Europy, jaki wszyscy razem, wszyscy Europejczycy chcemy jej nadać, musi być takim kształtem, który respektuje potrzeby mniejszych narodów, ich tożsamość. Następuje bardzo wyraźnie w Europie i u nas też. Odwrócenie perspektywy. Pogranicze nie jest tą częścią terytorium po jednej i po drugiej stronie, które dzieli, które jest uwarunkowane w sztywny sposób granicą administracyjną, państwową, ale coraz częściej pogranicza stają się miejscami już nie konfrontacji, ale właśnie budowy niekiedy takiego stanu świadomości, który wykracza nawet poza to, co jest стереотипом в дню дійшим і ще.
6: Інаугураційну лекцію на дипломатичному фестивалі на тему «Польська заміжна політика у часи неспокою» прочитав державний секретар у Міністерстві заміжних справ Польщі Марцин Басацький. Особливу увагу він звернув на виклики з боку Білорусі і України.
7: Подлашя і сусідня Суворовщина знайдуються сьогодні в центрі уваги стратегів і геостратегів на цілому світі. Пересмиком Суворовським, то сьогодні один з найбільш критичних пунктів na mapie Starego Kontynentu. Nieodległa stąd wschodnia granica z Białorusią też jest obiektem zainteresowania jako potencjalny nie tylko punkt migracji, ale punkt zapalny. Bardzo wielu decydentów, polityków, dziennikarzy, badaczy, naukowców z Europy Zachodniej. W ubiegłym tygodniu byłem w Madrycie i w wywiadzie dla dziennika, największego hiszpańskiego dziennika El País, byłem właśnie pytany o naszą wschodnią granicę, stąd odległą ledwie kilkadziesiąt kilometrów. Chociaż najczęściej uważany za punkt odniesienia pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest rok 22, to tak naprawdę atak Rosji zaczął się w lutym, w marcu 2014 roku. Dziś, mimo upływu czasu i przelanej krwi, końca tego konfliktu nie widać. Kiedy historia rzuca nam kolejne wyzwania, czas na nie tylko refleksję, ale i działanie. W bieżącym roku na tak zwaną twardą obronność przeznaczymy ponad 200 miliardów złotych, prawie 5% PKB. To proporcjonalnie najwyższy wydatek wśród krajów NATO.
6: Серед удільників і виступовців дипломатичного фестивалю – професор факультету міжнародних відносин університету Білостоку Даніель Батьковський.
8: Подлаще є зараз місцем, яке no, stało się na swój sposób historycznym zakładnikiem tego, co się dzieje. Bo myśmy nie przewidywali ani tego, że nagle ktoś nam wybuduje mury, ani że odetniemy się na zawsze od Białorusi, ani tego, że wyjazd do Grodna będzie wyprawą większą niż gdzieś do Puszczy Amazońskiej, ani tego, że po prostu staniemy się miejscem jakichś operacji hybrydowych. Więc dla Podlasia jest to szok, bo ta granica, której nigdy nie było, ona rzeczywiście stała się jak mur berliński. Więc naszym wyzwaniem dzisiaj jest, aby niezależnie od tego muru spróbować, nie powiedziałbym, że podkopy, bo te teraz były zamykane, no ale spróbować jednak zachować gdzieś te takie kontakty poza wielką polityką i interesami, no bo każdy mur kiedyś upada. I oby ten też z czasem stał się tylko symbolem problemów, a nie stałym elementem naszego tutaj świata, bo Podlasie z tymi murami nie przetrwa.
3: Krótko odbudzi summit NATO. U Turcji ci może zrozumieć jak-nibyć wyniki samej tej dyplomatycznej konferencji w Białostoku, ogólną sytuację.
8: Musimy zbudować strategię dla całego tego, całej tej wschodniej granicy NATO, czyli my musimy budować strategię wspólnie z państwami bałtyckimi, z Finlandią, z Norwegią i to się ciągnie aż do Rumunii. Jesteśmy ważni, bo strategia ta musi uwzględniać tą specyfikę Polski, specyfikę także tego bezpieczeństwa, tego, że my musimy odstraszać po to, żeby zachować pokój, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy też takim zwornikiem i dla Ukrainy, i dla państw bałtyckich. To bardzo trudne zadanie dla Polski, a jeszcze bardziej dla tutaj Podlasia, no bo to wszystko tu się skupia. Więc jeżeli bym patrzył na te takie zmiany, które mogą nastąpić w NATO, to moim zdaniem przede wszystkim powrót do sytuacji, w której ten jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie będzie oznaczało od razu wysłania wojsk, bo to niemożliwe, ale bycie tym potężnym zapleczem, tak jak Europa stała się w pewnym momencie dla Ukrainy.
1: І околом фестиваль дипломатії перетягнеться до 19 червня. Йона в'єднує шерег зустрічу у дискусії ди лекції, присвічених міжнародній безпеці, ди відома дипломатії.
0: День з рацією.
1: З вами разом так само далі. Ми на хвилі Білоруська радіо Рація. Декода 15 рівно зараз залишається до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. У суді Влади Гринєвські передаю вам привітання.

Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej

Chce tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piętną sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak kłas. Poszedł, nie wrócił jak to wrzeszczy.

Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Wsiakre wody życie, historia licha.

0: Ruska Radio Racja. Racja.com.
1: Synu, mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

życiowa. To pierwsza praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę

ten twarz znana z okładek twojego stylu El Voga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka.